za moim oknem właśnie umilk drąc i już odlatuje. Księżyc świeci tak jak srebrny trząs, niech nam turuje. Nie pożar-

Za moim oknem właśnie umilkł drozd i już odlatuje. Księżyc świeci tak jak srebrny trzask, niech nam wtóruje.

0: Zaczynamy podsumowanie wiadomości z pierwszego dnia czerwca. Sprawdźmy, co wydarzyło się w poniedziałek. Oszuści wyłudzający pieniądze opracowali nową metodę i ukradli mieszkance Puław aż 350 tysięcy złotych. Sprawcy podszywali się pod osoby zainteresowane wynajmem mieszkania oraz pracowników banku. Do zdarzenia doszło, gdy kobieta oferowała do wynajęcia lokal w Warszawie. W trakcie korespondencji otrzymała wiadomości z linkami i instrukcjami dotyczącymi rzekomej kaucji. Część czynności wykonał jej mąż, wpisując m.in. dane karty płatniczej. Następnie z kobietą skontaktowała się osoba podająca się za pracownika banku, która przekonała ją o zagrożeniu na koncie i nakłoniła do zabezpieczenia środków. W tym celu 62-latka zainstalowała program do zdalnej obsługi urządzenia, co umożliwiło oszustom dostęp do jej konta i wykonanie przelewów. Policja apeluje o ostrożność i przypomina, by nie instalować nieznanego oprogramowania ani nie przekazywać danych do bankowości elektronicznej. Czy Jeziorszczyzna powinna stać się odrębną miejscowością? Na to pytanie mogą teraz odpowiedzieć mieszkańcy gminy. Kazimierz Dolny, w konsultacjach społecznych na temat zmiany granic miasta mogą wziąć udział osoby pełnoletnie zamieszkałe w samym Kazimierzu Dolnym oraz w pobliskich miejscowościach, czyli w Cholewiance, Dąbrówce, Górach, Jeziorszczyźnie, Mięćmierzu, Okalu i w Wylągach. Swoją opinię na temat wyłączenia Jeziorszczyzny z terenu gminy można wyrazić poprzez specjalną ankietę, wybierając jedną z opcji – jestem za, jestem przeciw albo nie mam zdania. Papierowe ankiety są dostępne w Urzędzie Miasta w Kazimierzu Dolnym, a wirtualne na jego stronie internetowej. Wypełnione formularze muszą trafić do kazimierskiego ratusza do 15 czerwca. W naszym regionie jest też okazja, by wesprzeć najmłodszych. Wraz z początkiem czerwca rusza akcja Wyprawka dla Żaka 2026, organizowana przez Polski Czerwony Krzyż. Przez całe lato będzie można wesprzeć dzieci i młodzież, przekazując artykuły szkolne. O szczegółach mówi Justyna Sopstyl z lubelskiego oddziału okręgowego PCK.
1: To ogólnopolska inicjatywa PCK, której celem jest wsparcie dzieci i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej poprzez wyposażenie ich w wyprawki i niezbędne artykuły szkolne. Chociaż rok szkolny jeszcze się nie zakończył, my już teraz rozpoczynamy zbiórkę, ponieważ przygotowanie pełnych wyprawek dla potrzebujących dzieci wymaga czasu. Chcemy odpowiednio wcześnie zgromadzić jak najwięcej przyborów szkolnych, aby jeszcze przed wrześniem mogły one trafić do uczniów i uczennic. Również wiele rodzin już w czasie wakacji zaczyna myśleć o wydatkach związanych z nowym rokiem szkolnym, a rosnące koszty sprawiają, że zakup podstawowych artykułów edukacyjnych staje się dużym obciążeniem dla budżetu domowego. W ramach akcji zbieramy m.in. zeszyty, bloki rysunkowe, długopisy, kredki, flamastry, farby, plasteliny, piórniki, plecaki oraz inne przybory szkolne potrzebne dzieciom podczas nauki. I każdy, nawet ten najmniejszy dar ma znaczenie i może pomóc dziecku rozpocząć nowy rok szkolny z poczuciem bezpieczeństwa i równego startu. Akcja Wyprawka dla Żaka skierowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, rodzin wielodzietnych, osób samotnie wychowujących dzieci, a także innych osób, dla których zakup szkolnej wyprawki stanowi poważne wyzwanie finansowe. Dzięki wsparciu mieszkańców naszego regionu możemy wspólnie sprawić, że żadne dziecko nie rozpocznie roku szkolnego bez podstawowych przyborów potrzebnych do nauki. Wszystkie artykuły można przynosić do naszych biur w Lublinie przy ulicy Puchacza 6 oraz Bursaki 17A, w Puławach przy ulicy Wojska Polskiego 13, a także do naszych oddziałów i delegatur PCK na terenie całego województwa lubelskiego. W Białej Podlaskiej, Biłgoraju, Chełmie, Chrubieszowie, Krasnym Stawie, Kraśniku, Lubartowie, Głukowie, Opolu Lubelskim, Radzyniu Podlaskim, Świdniku, Tomaszowie Lubelskim, Włodawie i w Zamościu. Wszystkie adresy można znaleźć na stronie pck.pl.
0: Zbiórka potrwa do pierwszego szkolnego dzwonka we wrześniu. A skoro mowa o najmłodszych, z okazji obchodzonego 1 czerwca Dnia Dziecka postanowiliśmy oddać im głos. Nasza reporterka Julia Zagrajuk zapytała uczniów szkoły podstawowej nr 6 w Puławach, na co dorośli powinni zwracać większą uwagę i co mogliby zmienić, by lepiej rozumieć potrzeby młodego pokolenia.
2: W pokoju od dorosłych, żeby nam nie rozkazywali.
3: Popieram!
4: Żeby na nas się nie darli.
5: Krzyczeli, no.
6: I żeby nam dali prezenty.
7: Tak, ale na dzień
2: dziecka, to co? Trzeba.
3: Jak w ogóle oceniasz zachowania dorosłych? Jak zachowują się?
4: No miło, bardzo dorosło, czasami wkurzająco.
5: Chciałabym sobie to, żeby moja siostra znów przyjechała do Polski i żeby z nami trochę więcej czasu pospędzała, no ale to raczej nie jest zbyt teraz takie możliwe. I chciałabym, żeby inne dzieci też miały szczęśliwy dzień dziecka.
3: A co powiesz dorosłym? Na co im warto zwrócić uwagę w stosunku do dzieci? Może zmienić swoje zachowanie gdzieś?
5: Żeby miały trochę więcej szacunku dla dzieci i miały, bardziej potwierdzały słowa dzieci.
0: A czego w tym dniu warto im życzyć? O tym mówi Agnieszka Napora, nauczyciel współorganizujący w klasie integracyjnej w szkole podstawowej numer 6 w Puławach.
3: Czego dzieci najbardziej chcą? Czego im brakuje? Bo też tak pytam dzieci, mówią, że czasu z rodzicami, że każdy pędzi.
6: Myślę, że obecności. Obecności właśnie takich bliskich. Tego chyba najbardziej. No a poza tym, to cóż, dzieci chcą spełniać swoje marzenia. Potrzebują swobody, radości. Myślę, że tego najbardziej. Że nie wiem, czy tego im brakuje, ale myślę, że tego im bardzo, bardzo potrzeba. Poza tym chcą się rozwijać. To też. To jest zdecydowanie widać, prawda, że dzieci po prostu chcą iść do przodu, chcą coś poznawać.
3: Jak dawno pani pracuje w szkole?
6: Ja już 25 lat. 26. W szkole może 25, ale w zawodzie 26 lat.
3: Na przestrzeni tych lat, jak pani obserwuje, czy zmieniają się dzieci? Nowoczesny czas czy ich zmienia?
6: Tak, oczywiście, że bardzo zmienia. Bardzo. Natomiast istota pozostaje ta sama. Właśnie, że dzieci chcą tego rozwoju, to co już powiedziałam, rozwoju, radości, chcą się bawić, także to się nie zmienia. Natomiast myślę, że świat bardzo je wciąga w tym kierunku, że mają mniej uważności takiej i to chcemy też często ćwiczyć, nie? Żeby się potrafiły zatrzymać, żeby skupić na tu i teraz, bo gnają bardzo do przodu, są czasami gdzieś myślami daleko. Ja takie największe chyba zmiany obserwuję.
3: Czy mówią coś o dorosłych, czy narzekają na zachowanie dorosłych?
6: Oj, myślę, że są bardziej śmiałe niż kiedyś. I potrafią czasami powiedzieć wprost, czego oczekują, czy co im się nie podoba. To myślę, że tak, że... Ale czy narzekają? Chyba nie. Chyba po prostu są bardziej śmiałe i wprost po prostu mówią. Ale nie, myślę, że nie.
3: Dzień dziecka to też zawsze taka okazja do rozmowy o prawa dziecka. Czy zmienia się to też tam za ostatnie 20 lat na przykład?
6: Na pewno dzieci są bardziej świadome swoich praw. To zdecydowanie, to się zmieniło. I nasza chyba też tutaj rola jest taka, żeby uczyć, że tam, gdzie są prawa, tam są też obowiązki, nie? Że im więcej praw, tym więcej też obowiązków. Tak, tak czasami też uczymy dzieci, prawda, że no, dorosłe osoby, nie, one decydują więcej, no, ale mają dużo więcej obowiązków i w to też chyba dzieci musimy tak no, wdrażać, tego je uczyć.
3: To prawda, tak jest.
6: Tak,
3: może tak na zakończenie taki apel do dorosłych, żeby więcej czasu spędzali z dziećmi na przykład.
6: Oczywiście. Czas spędzony z kochającymi rodzicami to jest czas bezcenny. I to jest czas dzieciństwa, który później już się nie powtórzy. Także to chyba najważniejsze. Obecność, okazana miłość, radość. To jest kapitał na całe życie.
0: Na zakończenie zaglądamy jeszcze do świata sportu. Zakończony w miniony weekend rajd nadwiślański przyniósł upragnione zwycięstwo Jarosławowi i Marcinowi Szejom. Bracia z Ustronia okazali się najlepsi na trasach drugiej rundy rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski rozgrywanej na drogach Lubelszczyzny. Więcej o sukcesie mówi Jarosław Szeja.
7: No udane. No, przygotowaliśmy się dobrze do tego rajdu. Cieszę się, że ja, pilot, cały zespół jakby odrobił zadanie i chyba to jest efekt i wygrana tego rajdu.
8: Myślę, że każdy, jeżeli chce tu osiągnąć dobry wynik, no po prostu no, nie może nic wywinąć albo nic się stać. Więc no, wyciągnęliśmy wnioski z rajdu świdnickiego, z tego, że tam nasz samochód nie był konkurencyjny, że trochę nam brakowało. No i widać, że jakby ta praca jakby się powiodła, jakby trafiliśmy, jesteśmy w stanie szybko pojechać i okej, no działa.
0: Drugie miejsce należało do Łukasza Jastrzębskiego i Łukasza Byśkiniewicza, a trzecie do Jarosława Kołtuna i Ireneusza Pleskota. A jakie to uczucie stanąć na podium, mówi Łukasz Byśnikiewicz.
9: No wreszcie oczarowany jest rajd nadwiślański, bo zawsze coś się na nim dla nas wydarzało niedobrego, a teraz no drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Rano nie sądziłem, że będziemy tak wysoko, bo od rana z gorączką, ze złym zdrowiem walczyłem, ale mówię, adrenalina w rajdówce czyni cuda i nawet jeśli mieliśmy przygodę, na chwilę byliśmy poza drogą, ale jest szczęśliwa meta i cenne punkty za drugie miejsce.
0: Kolejna runda cyklu odbędzie się na początku lipca podczas rajdu małopolskiego.
10: Muzyka wybrana dla Ciebie.
11: Radio Impuls.
0: Zaczynamy podsumowanie dnia w Radiu Impuls. Sprawdzimy, czym żył region we wtorek. Na początek apel kierowany do mieszkańców gminy Żyżyn. Jak donoszą nasi słuchacze, w pobliżu Osin widziano wilka. O czym warto pamiętać w takiej sytuacji, przypomina Weronika Szydłowska.
12: Przede wszystkim nie należy pozostawiać na posesjach niezabezpieczonej żywności ani karmy dla zwierząt. Odpady powinny być szczelnie zamknięte, a resztki jedzenia nie mogą trafiać na kompost. Od zmierzchu do świtu zwierzęta domowe warto trzymać w zamkniętych pomieszczeniach lub kojcach, a podczas spacerów w lesie psy zawsze prowadzić na smyczy. Każdy przypadek nietypowego zachowania wilka, zwłaszcza w ciągu dnia albo w miejscach dużej aktywności ludzi, należy zgłaszać do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska lub pod numer alarmowy 112.
0: Dodajmy, że wilk jest w Polsce gatunkiem chronionym. Za zabijanie albo niepokojenie tych zwierząt grożą kary wynikające z ustawy o ochronie przyrody. Z lasów przenosimy się teraz nad wodę, gdzie również obowiązuje szczególna ostrożność. Na terenie tzw. piaskarni w Gołębiu nadal obowiązuje zakaz kąpieli oraz wchodzenia do wody. Leśnicy z Nadleśnictwa Puławy przypominają, że zbiornik powstały w miejscu dawnego wyrobiska nie jest kąpieliskiem ani przestrzenią przeznaczoną do rekreacji, a jego użytkowanie w ten sposób jest zabronione. Jak wskazują leśnicy, miejsce to może być niebezpieczne dla osób przebywających nad wodą. Dno ma nierówne ukształtowanie, brzegi są niestabilne i mogą ulegać osuwaniu, a jakość wody nie jest kontrolowana. Dodatkowo nie ma tam ratowników ani żadnej infrastruktury zabezpieczającej. Mimo wyraźnych zakazów i oznaczeń, akwen wciąż bywa odwiedzany przez osoby szukające ochłody. Nadleśnictwo apeluje o ostrożność i przestrzeganie przepisów, podkreślając, że lekceważenie zasad bezpieczeństwa może prowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń. Teraz temat bardziej technologiczny i urzędowy. ZUS zamierza rozwijać swoje aplikacje mobilne, które pomagają klientom zakładu w korzystaniu z usług i załatwianiu spraw bez konieczności wizyty w placówce. Jakie to narzędzia, przypomina Małgorzata Korba z lubelskiego oddziału ZUS.
13: Już prawie co dziesiąty użytkownik portalu ZUS korzysta także z naszych aplikacji mobilnych. Najpopularniejsza to aplikacja mZUS. To jest narzędzie dla klientów indywidualnych i korzysta dzisiaj z niego przeszło 1 300 000 ubezpieczonych. Emerytów, rencistów i opiekunów dzieci. Mamy też osobną aplikację dla lekarzy i asystentów medycznych, która służy m.in. do wystawiania zwolnień lekarskich, a miesiąc temu do oferty dołączyła też aplikacja mZUS dla płatnika, czyli bezpłatne narzędzie dla przedsiębiorców i ich księgowych. Zamierzamy te aplikacje rozwijać i rozbudowywać o nowe funkcje.
0: Co ma się zmienić?
13: mZUS dla płatnika planujemy m.in. udostępnić e-płatności składek, czyli będzie można prosto z aplikacji opłacić comiesięczne składki. Natomiast w aplikacji dla klientów indywidualnych chcemy rozbudować możliwości pokazywania prognozy przyszłej emerytury. W przyszłym roku zamierzamy udostępnić usługę, w której użytkownik będzie mógł szybko sprawdzić, jak długość jego dalszej aktywności zawodowej wpłynie na wysokość przyszłego świadczenia.
0: A teraz zostajemy jeszcze przy sprawach zdrowotnych, ale już w szerszej skali i z dużym zastrzykiem pieniędzy dla regionu. Na Lubelszczyznę trafi blisko 21,5 miliona złotych z unijnego programu realizowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Pieniądze wesprą 67 przychodni podstawowej opieki zdrowotnej w regionie. Dzięki środkom placówki kupią nowoczesny sprzęt diagnostyczny i rozwiną opiekę koordynowaną, czyli leczenie chorób przewlekłych, m.in. serca, płuc, tarczycy i nerek. Już na poziomie lekarza rodzinnego zmodernizowane zostaną także systemy informatyczne, co ma usprawnić obsługę pacjentów. Z ochrony zdrowia przechodzimy do wsparcia seniorów. Mieszkańcy gminy Opole Lubelskie, którzy ukończyli 60 rok życia, będą mogli zgłosić się do dziennego domu Senior Plus. Placówka oferuje seniorom możliwość aktywnego spędzania czasu, rozwijania zainteresowań oraz udziału w zajęciach integracyjnych i prozdrowotnych. Nabór uczestników rozpocznie się 22 czerwca i potrwa tydzień. Dokumenty będą przyjmowane w Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim. Osoby zakwalifikowane do programu rozpoczną udział w zajęciach od sierpnia i będą mogły korzystać z oferty dziennego domu Senior Plus do końca czerwca przyszłego roku. A teraz apel, który może uratować życie. Regionalne Centrum Krwiodawstwa w Lublinie apeluje do dorosłych i zdrowych mieszkańców regionu o oddawanie krwi. Aktualnie kończą się zapasy z grup A i 0 RH-, ale wszystkie pozostałe zasoby także muszą być uzupełniane na bieżąco. W Puławach od poniedziałku do piątku można się zgłaszać do oddziału terenowego w szpitalu powiatowym. Krew jest pobierana od 7 do 12.30. Natomiast już 18 czerwca terenowa zbiórka krwi odbędzie się na terenie zakładów azotowych w Puławach. A teraz trwają zapisy. Chętni powinni wysłać swoje imię i nazwisko pod numer wskazany na facebookowym profilu Klubu Honorowych Dawców Krwi w Dar Życia.
14: Krwiodawstwo jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi. Krwiodawca nie otrzymuje za daną krew i jej składniki pieniędzy. Oddawanie krwi to akt najwyższej międzyludzkiej solidarności i jednocześnie jeden z najprostszych sposobów na uratowanie zdrowia, a często i życia nieznajomej osoby. Decyzja każdego z nas o zostaniu honorowym dawcą krwi ma fundamentalne znaczenie, ponieważ dotyczy leku, którego medycyna pomimo całego swojego postępu nie potrafi sztucznie wytworzyć.
0: Mówił Tomasz Ogrodnik, organizator puławskiej akcji terenowej. Dodajmy, że czerwcowa zbiórka krwi na Azotach będzie dedykowana dzieciom przebywającym na oddziałach Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Lublinie. Tematów medycznych przenosimy się do ciekawostki z Lublina. Koziołek Onufry trafił na pocztowy stempel. Okolicznościowe oznaczenie z jednym z symboli miasta jest już dostępne w dwóch placówkach pocztowych miasta wojewódzkiego. Stempel zadebiutował w miniony weekend podczas spotkania miłośników postcrossingu. Oznaczone nim pocztówki zostały wysłane zarówno do odbiorców w Polsce, jak i za granicą. A teraz każdy, kto nada przesyłkę w Urzędzie Głównym przy Krakowskim Przedmieściu albo w filii przy ulicy Grodzkiej, może liczyć na to, że zostanie ona opatrzona specjalnym stemplem z wizerunkiem koziołka Onufrego. Z miejskich ciekawostek wracamy na trasę, tym razem rowerową i pełną smaków regionu. Ponieważ w naszym regionie nawet rowery i truskawki mogą mieć ze sobą coś wspólnego. Przekonać się o tym będą mogli uczestnicy truskawkowego rajdu rowerowego organizowanego przez Urząd Gminy Puławy. Wydarzenie odbędzie się 13 czerwca, a o tym, co czeka na rowerzystów, mówi wójt gminy Kamil Lewandowski.
15: Trasa tegorocznego rajdu liczy około 32 km i prowadzi przez malownicze zakątki lewobrzeżnej części gminy. Myślę, że jest to świetna propozycja na dobrą, taką rodzinną zabawę. Przypominam, że aby wziąć udział w rajdzie, należy dokonać zgłoszenia drogą mailową. Liczba uczestników jest ograniczona, więc należy się spieszyć. Wszystkie szczegóły organizacyjne znajdują się w regulaminie, który można znaleźć m.in. na naszej stronie internetowej.
0: Rajd przeznaczony jest dla osób od 10 roku życia. Chętni mogą zapisać się na listę uczestników jeszcze do 7 czerwca. Natomiast miłośnicy pieszych wędrówek mogą zapisać się na rajd krajoznawczy po okolicach Żyżyna, który odbędzie się w ostatnią niedzielę czerwca. Uczestnicy wyruszą o 10.20 spod Urzędu Gminy w Żyżynie i pokonają trasę liczącą do 15 km. W planie jest także wspólne ognisko na zakończenie wyprawy. Organizatorzy podkreślają, że trasa nie należy do wymagających, dlatego mogą w niej uczestniczyć również młodzież od 12 roku życia oraz osoby z niepełnosprawnościami. Zapisy prowadzone są online, a szczegółowe informacje dostępne są na stronie Puławskiego Domu Chemika. Z turystyki przechodzimy do sportowych inwestycji. W Poniatowej oficjalnie otwarto nowy obiekt sportowy. To ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy OSIR Football Park. Strefa piłki, który ma służyć zarówno sportowcom, jak i mieszkańcom gminy. Uroczystość połączono z ogólnopolskim festiwalem piłki dziecięcej Poniatowa Cup. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali młodzi piłkarze. Jak podkreśla burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk, w ostatnich latach gmina przeznaczyła na rozwój infrastruktury sportowej ponad 44 miliony złotych. Dzięki tym inwestycjom powstały nowe boiska i sale sportowe, a Poniatowa umacnia swoją pozycję jako lokalny ośrodek sportu i rekreacji. Na zakończenie przenosimy się do Janowca, gdzie już w najbliższą niedzielę rozpocznie się cykl wydarzeń związanych z obchodami 500-lecia miejscowego zamku. Muzeum Zamek w Janowcu zaprasza na piknik historyczny, który poświęcony będzie epoce renesansu i dziejom zamku.

0: Reklama. Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
0: Po reklamie.
2: W Radiu Impuls czas na podsumowanie dnia. Sprawdzamy najważniejsze wydarzenia z Puław i regionu. Na początku czerwca zmieniły się przepisy dotyczące bezpieczeństwa na drogach. Nowe regulacje przewidują surowsze konsekwencje dla kierowców dopuszczających się szczególnie niebezpiecznych wykroczeń, a także nowe obowiązki dla najmłodszych uczestników ruchu. Najważniejsze zmiany dotyczą m.in. systemu punktów karnych oraz kar za brawurową jazdę. Za najpoważniejsze wykroczenia kierowcy nie będą już mogli zmniejszać liczby punktów poprzez udział w kursach reedukacyjnych. Wyższe sankcje przewidziano również za driftowanie i inne niebezpieczne zachowania na drodze. Nowe przepisy wprowadzają także obowiązek używania kasków ochronnych przez osoby do 16 roku życia poruszające się rowerami i hulajnogami elektrycznymi. Za jazdę bez kasku przewidziano mandat w wysokości 100 zł, jak podkreślają autorzy zmian. Celem nowych regulacji jest poprawa bezpieczeństwa i ograniczenie liczby poważnych wypadków. Z dróg przenosimy się teraz do spraw finansowych, które zainteresują przyszłych emerytów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że w tym miesiącu wzrośnie wartość składek zapisanych na kontach emerytalnych. To coroczna waloryzacja, dzięki której pieniądze zgromadzone w ZUS nie tracą na wartości. Szczegóły wyjaśnia Małgorzata Korba z lubelskiego oddziału zakładu.
3: W czerwcu Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje waloryzację składek. Składki na kontach ubezpieczonych, a także ich kapitał początkowy rosną o niemal 10%. Natomiast środki zgromadzone na dziedziczonych subkontach osób ubezpieczonych w ZUS wzrastają w tym roku od czerwca o ponad 10,5%. To znaczy, że rosną także wartości przyszłych emerytur osób ubezpieczonych, bo od tych środków, które są zapisane na kontach w ZUS, zależą wartości przyszłych emerytur osób, które teraz na nie składają.
2: A już niedługo każdy przekona się, co konkretnie zmieniła nowa waloryzacja na jego stanie konta.
3: Informacja o tym, jak to wpłynęło na stan kont naszych klientów, będzie można już w czerwcu zobaczyć w portalu e-ZUS na ich kontach. Natomiast do końca wakacji przekażemy także ubezpieczonym szczegółowe informacje o tym, jak te składki rozkładały się w ubiegłym roku, jaka jest wysokość przyszłej prognozowanej emerytury. Taką informację o stanie konta przekażemy najpóźniej do końca sierpnia i będzie ona znajdowała się również w portalu e-ZUS.
2: Dodajmy, że już od kilku lat waloryzacja składek utrzymuje się na wysokim poziomie. A teraz zaglądamy do Puławskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Nasza reporterka Julia Zagrajuk odwiedziła placówkę, by dowiedzieć się, jak radzą sobie jej podopieczni i czego najbardziej dziś potrzebują, mówi Edyta Sobala.
4: W tej chwili pod opieką mamy prawie 50 psów. W schronisku mamy 9 kotów, mamy też kilka kociaków w domach tymczasowych, więc szukamy dla tych naszych podopiecznych nowych domów.
5: Jakie to zwierzaczki? W jakim wieku? Wiadomo, że przeróżne.
4: Rzeczywiście różnym. Jeśli chodzi o psy, to zdecydowana większość naszych psiaków to są seniorzy, chociaż znajduje się też kilka młodych psiaków, więc jeśli ktoś takiego psa akurat poszukuje, to również go u nas znajdzie, natomiast zdecydowana większość psów to są staruszki. Jeśli chodzi o koty, w tej chwili u nas do adopcji są koty dorosłe, ale zakres wiekowy jest od roku do tak naprawdę 15 lat, więc tutaj też jest różnie.
5: Jak wygląda sytuacja z roku na rok? Czy staje się zwierzaków więcej, czy może mniej?
4: No, nasza sytuacja jest dosyć specyficzna ze względu na to, że my zmniejszyliśmy ilość zwierzaków, które możemy przyjąć, ze względu na to, że zwiększyliśmy powierzchnię boksów, czym zmniejszyliśmy ilość tych boksów i zmniejszyliśmy zakres przyjmowania zwierząt. W tej chwili do naszego schroniska trafiają zwierzęta z terenu miasta Puławy i z terenu gminy Puławy, więc trafia ich zdecydowanie mniej niż w poprzednich latach, natomiast nadal te zwierzaki do nas trafiają. Często to są zwierzęta starsze, zwierzęta chore. Najczęściej nie znamy ich przeszłości, ale też w ostatnim czasie często trafiają się zwierzaki, które miały właścicieli, ale ci właściciele nie chcą się nimi dalej zajmować.
2: Czy można zauważyć sezonowość w adopcjach zwierząt?
4: Mamy te sezony, kiedy jest taki boom na kocięta, kiedy tych kociąt pojawia się coraz więcej i rzeczywiście jest wtedy więcej osób zainteresowanych adopcją, bo jednak te małe kociaki cieszą się dużo większym zainteresowaniem adopcyjnym niż koty dorosłe, więc jeśli chodzi o adopcję kotów, to rzeczywiście zazwyczaj, tak powiedzmy w okolicy czerwca, pojawia się ten pierwszy boom na małe kocięta i wtedy też tych adopcji jest więcej. Później to zwykle jest październik, listopad i to jest taka kolejna fala, gdzie przyjmujemy więcej kociąt, też wydajemy ich więcej do adopcji. Natomiast u psów jest to bardzo różnie. Tutaj nie wskazujemy jakichś konkretnych sezonów na zwiększoną ilość adopcji.
2: Kto może zostać domem tymczasowym?
4: Domem tymczasowym może zostać pełnoletnia osoba, oczywiście za zgodą wszystkich domowników. Jeśli chodzi o jakieś zobowiązania, my domom tymczasowym zapewniamy opiekę weterynaryjną, karmę, jakieś klatki kennelowe, żwirek, kuwety, wszystko, co jest potrzebne do opieki nad zwierzęciem. No, dom tymczasowy ze swojej strony zapewnia zwierzęciu odpowiednią opiekę, no i po prostu bezpieczne miejsce, tak żeby to zwierzę bezpiecznie mogło poczekać do czasu znalezienia domu stałego.
2: Pracownicy schroniska podkreślają, że zwierzęta najbardziej potrzebują nowych, kochających domów. Pomagać można jednak na wiele różnych sposobów.
4: Tak naprawdę, jeżeli ktoś chce pomóc, to na pewno znajdzie sposób dla siebie, żeby to zrobić. Na pewno przyda nam się pomoc rzeczowa, czyli dobrej jakości karma, najczęściej mokra dla kotów, dla psów. Bardzo dużo ze względu na to, że mamy dużo psich seniorów, zużywamy suplementów na stawy, jakichś ogólnych witamin na poprawę kondycji zwierząt, oleju z łososia. Jeśli chodzi o inną formę pomocy, jeśli ktoś chciałby się zaangażować fizycznie, to też jak najbardziej jest taka opcja. Można do nas przychodzić na spacery ze zwierzakami, można spędzać czas w kociarni. W tej chwili spacery odbywają się w poniedziałki, środy, czwartki i piątki od 12 do 15.30 i w sobotę od 11 do 15.30. Te godziny mogą ulec zmianie w momencie, kiedy zaczną się upały. Zazwyczaj wtedy jednak przeprowadzamy te spacery w godzinach porannych, bo w upały psiaki nie mają siły spacerować, nie jest to też dla nich bezpieczne, więc tutaj trzeba by było po prostu śledzić naszą stronę. Jeżeli zajdą jakieś zmiany w godzinach, to też o tym poinformujemy. Tak samo można spędzić czas z kotami, można przyjść, posiedzieć w kociarniach. Do tego również jak najbardziej zachęcamy, bo wiele z tych zwierzaków potrzebuje tego kontaktu z człowiekiem. My nie jesteśmy w stanie go zapewnić w takim zakresie, w jakim potrzebują.
2: Pani Edyta Sobala podkreśla, że koty odwiedzane są znacznie rzadziej niż psy, choć również bardzo potrzebują kontaktu z ludźmi. Pozostajemy w regionie, ale teraz przenosimy się do miejsca, gdzie historia spotyka się z teraźniejszością. 500-lecie zamku w Janowcu będzie świętowane przez cały rok, a pierwsze wydarzenie inaugurujące jubileusz odbędzie się w najbliższą niedzielę. O wydarzeniu opowiada dyrektor Muzeum Zamek w Janowcu pani Marzena Brzezicka.
6: Już w najbliższą niedzielę odwiedzający Muzeum Zamek w Janowcu będą mogli przenieść się do świata rycerzy i dworskich tradycji. Wszystko to za sprawą wydarzenia 500 lat zamku w Janowcu, rycerskie wychowanie, które rozpoczyna obchody naszego jubileuszu 500-lecia Janowieckiego Zamku. Zapraszamy mieszkańców regionu, turystów, rodziny z dziećmi oraz miłośników historii na całodniowy historyczny piknik pełen atrakcji inspirowanych epoką renesansu. Uroczyste otwarcie roku jubileuszowego rozpocznie się o godzinie 11:00 symbolicznym wejściem na zamek orszaku wojewody ruskiego Piotra Firleja wraz z dworem. W ciągu dnia uczestnicy będą mogli zobaczyć m.in. pokazy walk rycerskich, musztrę renesansowej piechoty, prezentację dawnej artylerii, pokaz tańców dworskich oraz widowiskowy teatr ognia, który kończy wydarzenie. Nie zabraknie również koncertu muzyki dawnej, który pozwoli jeszcze pełniej poczuć atmosferę renesansowego dworu. W programie znalazły się również liczne warsztaty i atrakcje edukacyjne. Na gości będą czekać m.in. obozowisko rekonstruktorów, zbrojownia i mennica, a także warsztaty wielu dawnych rzemiosł. Dla najmłodszych przygotowano turniej gier plebejskich, musztrę dla dzieci oraz wiele innych atrakcji. Jednym z punktów programu będzie wernisaż wystawy Rycerskie Wychowanie, przybliżającej kulturę, zwyczaje i edukację młodych adeptów rycerskiego stanu. Jubileuszowe obchody to nie tylko okazja do poznania historii zamku w Janowcu i epoki renesansu, ale także możliwość wspólnego spędzania czasu w wyjątkowej atmosferze dawnych wieków. Do zobaczenia w niedzielę.
2: A teraz coś dla tych, którzy doceniają uroki naszego regionu. Ruszył czerwcowy etap konkursu Pocztówka z Krainy Lesowych Wąwozów. Zasady są proste. Trzeba odwiedzić jedno z miejsc biorących udział w akcji, zrobić zdjęcie w specjalnej ramce dostępnej na miejscu, a następnie opublikować fotografię w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku wraz z krótkim opisem wizyty. Na uczestników czekają nagrody ufundowane przez lokalnych partnerów. To m.in. noclegi w obiektach turystycznych, vouchery do parków rozrywki czy regionalne upominki. Akcja potrwa do 30 czerwca, a wyniki zostaną ogłoszone na początku lipca na profilu Krainy Lesowych Wąwozów.
1: Radio Impuls.

0: 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Po reklamie.
4: Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
1: Po reklamie.
5: I to już godzina 7 w kalendarzach 6 czerwca, sobota, czas na wiadomości.
6: Amerykańskie wojsko poinformowało o zestrzeleniu 4 irańskich dronów nad rejonem cieśniny Ormuz. Według dowództwa centralnego USA bezzałogowce stanowiły zagrożenie dla ruchu morskiego w jednym z najważniejszych szlaków żeglugowych świata. W odpowiedzi amerykańskie siły przeprowadziły ataki na 2 irańskie radary nadzorujące wybrzeże w Goruk i na wyspie Keszm. Nie wiadomo, jaki był cel irańskich dronów. Teheran informował wcześniej o oddaniu strzałów ostrzegawczych w rejonie cieśniny Ormuz. To kolejny incydent między Stanami Zjednoczonymi i Iranem, mimo obowiązującego formalnie zawieszenia broni. Podczas długiego czerwcowego weekendu sprawdzamy, jak państwa bałtyckie dbają o bezpieczeństwo. W minioną środę w Estonii wydano alerty w związku ze zbliżającymi się dronami. Pod koniec maja natowski myśliwiec zestrzelił nad tym krajem ukraińskiego bezzałogowca. Mimo napiętej sytuacji, nawet w przygranicznej Narwie nie brakuje turystów.
7: Tak naprawdę tu nie ma żadnych problemów. Mogę to miejsce polecić. Bardzo mi się tu podoba. Byłem tu już wcześniej. Szczególnie Tallinn jest piękny, a także całe północne wybrzeże jest naprawdę bardzo ładne. Można tutaj przyjeżdżać. Można stąd zobaczyć Rosję, prawda? Ale wydaje mi się, że ludzie mieszkający tutaj niezbyt się tym przejmują. Spokojnie żyją swoim życiem. Zajmują się swoimi sprawami. I wygląda na to, że jest tu naprawdę spokojnie. My też jesteśmy spokojni i na tę chwilę nie martwimy się zbytnio. Tutaj jest po prostu dużo lepiej. Wcześniej przez kilka lat mieszkałem w Rosji, tak więc myślę, że jest tu całkiem bezpiecznie.
6: Mówili turyści i jeden z mieszkańców Narwy, z którymi rozmawiał Maciej Sołtys.
5: Spoglądamy w pogodowe plany dla Puław. No i będzie dzisiaj na niebie różnie. Zachmurzenie zmienne od małego po momentami duże. Padać nie powinno. Na termometrach dziś do stopni 22, a jutro w Puławach będzie cieplej, maksymalnie do stopni 25. Po godzinie 7, 6 czerwca w kalendarzach. Martyna Wachtarczyk, dzień dobry, zapraszam. Długi weekend mamy i ten czas będziemy umilać, wypełniać najlepszą muzyką. No to gramy, ruszamy, zapraszam.
0: Radio Impuls.

0: Jak umilamy sobotni poranek, długi weekend mamy, 6 czerwca w kalendarzu, to taki czas, który mam wrażenie troszkę wolniej sobie płynie, kawa smakuje lepiej, a budzik, no mam nadzieję, że w ogóle dzisiaj nie dzwonił. Jeżeli poszukujecie pomysłu na to, co by tutaj dzisiaj fajnego sobie zaplanować, no to oczywiście, że pomożemy, mamy sporo podpowiedzi, pojawią się po 8, no i wtedy też wpadnie przepis na coś pysznego. Co konkretnie? Jeszcze nie zdradzam, po prostu warto być z nami.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Ekstra, piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
2: W piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.

0: Poniedziałek, gramy dla tych, którzy dzisiaj świętują swoje urodziny, a ja czytam, że człowiek urodzony 6 czerwca ma doskonałą pamięć. Cokolwiek usłyszy lub przeczyta, zachowuje to w pamięci i umie odpowiednio zużytkować we właściwej porze. Łatwo potrafi dostosowywać się do wszelkich okoliczności, może być doskonałym agentem lub kupcem. Najchętniej zajmuje takie stanowisko, na którym może wykazać się zręcznością wymowy lub pióra w przynoszeniu najświeższych wiadomości, czy przy nauczaniu innych. Tak rodzi się właśnie wielu wybitnych literatów, dziennikarzy, wydawców i artystów. Pozdrawiamy, pięknego dnia życzymy.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
4: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
3: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.

0: 8 czerwca. Jysk.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonu.

0: reklama. Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 zł za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu. Za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Ale sztosy.
12: Ale co?
11: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
13: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
14: Skoda. Po reklamie.
2: Dotarliśmy do godziny 8 w kalendarzach 6 czerwca, sobota. Czas na wiadomości.
15: Nasi specjalni wysłannicy sprawdzają w czasie długiego weekendu kwestie bezpieczeństwa w państwach bałtyckich. Przypomnijmy, w maju w Wilnie ogłoszono alarm przeciwlotniczy i wszyscy musieli znaleźć schronienie. Ten incydent nie przestraszył na szczęście turystów.
16: Blisko przy granicy z Białorusią. Ja nawet nie odczuwam osobiście, bo niespecjalnie wojska czy coś takiego nam się nie rzucają.
17: Nie widać tego.
16: Nie, gdzieś tam pewnie straż jakaś jest, wie co robi pewnie i nie mamy żadnych obaw. Nie ma strachu.
17: Nie czuję, że zagrożenia. Śledziliście informacje o tym, co tu się wcześniej wydarzyło, że były alarmy, czy nie?
16: Znaczy coś tam było, widzieliśmy, coś było, coś się działo z tymi dronami, ale jednak zamierzenia były już dużo wcześniejsze, także...
18: Chcieliśmy się właśnie w tym miejscu znaleźć, tutaj przy Ostrej Bramie i udało się.
15: Z turystami na Starym Mieście w Wilnie rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. W poniedziałek rozpoczną się prace poszukiwawcze w Hucie Pieniackiej na Ukrainie. To nieistniejąca dziś wieś w obwodzie lwowskim. W czasie II wojny światowej zamordowano tam miejscową ludność. Według szacunków zginęło około 850 Polaków. Michał Radkowski, Michale, na czym będą polegać te prace?
19: Najkrócej mówiąc, na odnalezieniu i udokumentowaniu miejsc, gdzie spoczywają ofiary zbrodni dokonanych na mieszkańcach Huty Pieniackiej. To miejscowość w dawnym województwie tarnopolskim. Dziś nie ma jej na mapie. To była kiedyś polska wieś. Tętniło tam życie, ale w 1944 roku żołnierze SS przy współudziale armii UPA zabili zdecydowaną większość mieszkańców. Ocaleli nieliczni.
20: Oni pozostawili świadectwo swojego życia, swojej historii. Na tej podstawie historycy analizowali dokumenty, analizowali relacje pozostawione przez tych mieszkańców tej miejscowości i udało się wytypować miejsca, które należy przebadać pod kątem tego, czy znajdują się w nich szczątki osób pomordowanych.
19: Mówi rzecznik Instytutu Pamięci Narodowej Rafał Kościański. Prace w terenie potrwają do 18 czerwca.
2: Dzisiaj w Puławach zachmurzenie zmienne, od małego przez umiarkowane po momentami duże. Padać nie powinno, 22 stopnie maksymalnie, a jutro do stopni 25. Jutro, szczególnie późnym popołudniem, mogą pojawić się opady, niewykluczone też burze. Jutro na termometrach w Puławach 25 stopni maksymalnie. I to już po godzinie 8, a to ten moment, w którym pięknie pachnie z naszej radiowej kuchni. Dzisiaj propozycja bardzo słodka i bardzo sezonowa. O szczegółach niebawem. Martyna Wachtarczyk. Witam, zapraszam.
12: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.

0: na weekend.
1: A w naszej kuchni dzisiaj ulubione owoce Polaków, czyli... truskawki, dokładnie tak. Ja się w ogóle nie dziwię, bo naprawdę sama za nimi przepadam. Uwielbiam w każdej postaci, to zarówno w koktajlach, moczone w czekoladzie, w ciastach, w sałatkach, albo po prostu takie truskawki solo. Mają delikatny smak, są niskokaloryczne, to ważne, i są znakomitym źródłem witaminy C. No ale pomijając już te właściwości zdrowotne, są przede wszystkim przepyszne. Dlatego dzisiaj przygotowaliśmy przepis na tartę z truskawkami i kremem mascarpone. O szczegółach jeszcze w tej godzinie, ale już brzmi świetnie, prawda?
0: Przepis na weekend.
2: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL Rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
2: Lidl. To się opłaca.
4: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
5: Jak tak, to Allegro.
2: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
2: Po reklamie.
0: Radio Impuls.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Co za weekend?
1: W Radiu Impuls zapraszam na weekendowy przegląd wydarzeń w regionie. Zaczynamy od tego, co dziś dziać się będzie w motoparku w Łężu, bo tam spółdzielnia mleczarska Ryki świętować będzie 100 lat działalności i już od 14.30 pojawią się występy artystyczne, a pośród nich między innymi pojawi się Zenon Martyniuk, Kuba i Kuba, Bratanki oraz DJ Adamus, a całość poprowadzi Tomasz Kamel. Organizatorzy przygotowali również inne liczne atrakcje towarzyszące, w tym pokazy lotnicze, strefy animacji dla dzieci, stoiska kół gospodyń wiejskich, a także prezentacje motoryzacyjne. Również pojawią się strefy edukacyjne i technologiczne. To wszystko dzisiaj już od 14.30 w motoparku w Łężu, 100 lat spółdzielni mleczarskiej Ryki. A już jutro, w niedzielę, zapraszam na inne obchody. Tym razem to 500 lat zamku w Janowcu, rycerskie wychowanie. Wszystko rozpocznie się od godziny 12, dokładnie w parku przy zamku w Janowcu. Będą czekały na Was pokazy żonglerki chorągwiami, wernisaż wystawy rycerskie wychowanie, będzie musztra renesansowej piechoty, będą również pokazy i warsztaty tańca dworskiego, pokaz walki na miecze i wiele, wiele innych atrakcji dla tych starszych i dla tych młodszych. Wszystko rozpoczyna się w samo południe i potrwa aż do wieczora, do godziny 19. Zapraszam na 500 lat zamku w Janowcu.
0: Poleca Radio Impuls.

0: przepis na weekend.
1: No to już tutaj zapraszamy ponownie do naszej kuchni, a tu słodka dzisiaj propozycja sezonowa. Tarta z kremem, serkiem mascarpone i truskawkami. Najpierw przygotowujemy ciasto kruche, dokładne przepisy w naszym portalu. Robimy krem, czyli ubijamy serek mascarpone ze śmietanką 30% i 1/3 szklanki cukru pudru. To się ubija kilka minut, tak żeby krem zrobił się puszysty. Wykładamy na wierzch ostudzonego spodu, a na górę układamy truskawki w plasterkach. No, słuchajcie, kruchy spód plus słodki krem, do tego soczyste truskawki. To połączenie jest obłędne i niezwykle smaczne. Pełny przepis mamy w naszym portalu. Proszę się częstować.
0: Przepis na weekend.
2: Reklama. Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
3: Piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
6: To jest Radio Impuls.

0: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą, tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu. Za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
8: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
7: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
9: O reklamie.
3: I to już godzina 9 w kalendarzach 6 czerwca, sobota, czas na wiadomości.
10: Czy to Unia Europejska, Bałkany Zachodnie? W Tivacie w Czarnogórze unijni przywódcy spotkali się z liderami 6 krajów bałkańskich. O tym, co ustalono, nasza unijna ekspertka Katarzyna Szymańska-Borginą.
11: Uczciwie i dosadnie odpowiedział na to pytanie premier Donald Tusk. Stwierdził, że nic zasadniczego się nie wydarzyło, jeżeli chodzi o proces rozszerzenia. Unia na razie nie jest w stanie podjąć strategicznych decyzji w tej sprawie. Zapewnia o przyspieszeniu. Jednocześnie nie chce zrezygnować z wyśrubowanych kryteriów. Czarnogóra jest najbardziej zaawansowana i chciałaby wejść do Unii za 2 lata, a na szarym końcu jest prorosyjska Serbia. Niemcy i Francja proponują plan stopniowej integracji Mołdawii i Bałkanów Zachodnich na zasadzie korzyści w zamian za reformy, jeszcze przed pełnym członkostwem, ale plan ten nie ma szerokiego poparcia. Także kraje kandydujące obawiają się, że może to być propozycja wiecznej poczekalni.
10: Estonia do końca roku planuje rozmieścić urządzenia do wykrywania i monitorowania dronów na całej swojej wschodniej granicy, aż do miasta Narwa na północy kraju. To jest odpowiedź na powtarzające się tam rosyjskie prowokacje.
12: W ubiegłym roku rosyjscy strażnicy graniczni przepłynęli rzekę Poduszkowcem i na chwilę weszli na terytorium Estonii. Tutaj cały czas Rosjanie zagłuszają też sygnał GPS, podobnie jak na naszym wybrzeżu. W marcu z kolei estońscy dziennikarze ujawnili, że na Telegramie działa separatystyczna grupa, która chce przyłączenia Narwy do Rosji. To było może kilka osób, to raczej był żart, ale udowodnił odporność estońskiego społeczeństwa, mówi dziennikarz śledczy Holger Runema. Próbowali znaleźć ochotników, żeby rozklejać plakaty w Narwie i promować odłączenie miasta i okolicznych terenów od Estonii. Nie znaleźli żadnego chętnego. Jak dodaje Runema, nic nie wskazuje na to, żeby za tą prowokacją stały służby specjalne Rosji.
10: W Narwie, trzecim co do wielkości mieście Estonii, położonym tuż przy granicy z Rosją, był nasz specjalny wysłannik Maciej Sołtys. Estońska granica z Rosją ma niemal 340 km długości, jest jednocześnie zewnętrzną granicą Unii Europejskiej.
3: Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia w Puławach dzisiaj 22 stopnie, jutro do stopni 25. Dziś zachmurzenie zmienne, raczej bez opadów. Jutro te opady czy burze mogą się pojawić, ale to dopiero w drugiej części dnia, późnym popołudniem lub wieczorem. Na wszelki wypadek jutro w Puławach parasol warto mieć pod ręką. I to już po godzinie 9. Długi weekend trwa, 6 czerwca w kalendarzach. Jeżeli w dalszym ciągu szukacie pomysłów na ten weekend, no to absolutnie ich nie brakuje. Kalendarz kulturalny wypełniony po brzegi. I o tym jeszcze w tej godzinie, a ja zapraszam ponownie Martyna Wachtarczyk. Gramy!
13: Radio Impuls.

0: muzyka wybrana na weekend, dokładnie tak się prezentuje. 6 czerwca w kalendarzu to oznacza, że równiutko za 20 dni już rozpoczniemy wakacje. No umówmy się, czerwiec w szkole, no to wiadomo jak to wygląda. Tam już luz bluz i w planie same dziury, ale no w pracy jeszcze czasami trzeba troszeczkę się wysilić. To nie dzisiaj. Mam nadzieję. Mam nadzieję, że dzisiaj każdy ma wolne, że ten weekend trwa sobie w najlepsze. I jeżeli w dalszym ciągu myślicie, jak go zaplanować, czegoś wam brakuje, jakieś propozycji szukacie, no to my za moment będziemy wam podpowiadać. Warto być blisko. Muzyka wybrana
1: dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
1: Przenieś się do świata rycerzy i dworskich tradycji. Już w niedzielę 7 czerwca w parku przy zamku odbędzie się niezwykłe wydarzenie z okazji 500-lecia Zamku w Janowcu. Rycerskie wychowanie to żywa lekcja historii pełna emocji i niezapomnianych wrażeń. Widowiskowe walki na miecze, pokazy artylerii, koncert muzyki dawnej, tańce dworskie, teatr ognia, warsztaty dawnych rzemiosł i wiele innych atrakcji dla całej rodziny. Czeka cię wyjątkowa podróż w czasie. Wstęp wolny.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa,

0: mercedes-benz.pl Service Select.
1: Że weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
2: Ziemniaki wczesne polskie 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
3: Po reklamie.
4: Sobota z Radiem Impuls.

0: Co za weekend?
1: W Radio Impuls czas na weekendowy przegląd wydarzeń w regionie. Już dziś w Łężu piknik, jakiego nie widziano od lat w motoparku. Właśnie tam dziś spółdzielnia mleczarska Ryki będzie świętowała swoje 100 lat. No i po tak zwanych oficjalnych obchodach od 14.30 na scenie pojawią się zespoły i gwiazdy. Najpierw ZTL Tańcuj Okręcaj, a następnie koncert Zenona Martyniuka. Tak, tak, wokalisty i lidera zespołu Akcent. Będzie również pokaz lotniczy w dzień i pokaz lotniczy w nocy. Będzie również zespół Bratanki, będzie do tańca przygrywał DJ Adamus. Będzie mnóstwo innych atrakcji dla dużych i małych, dlatego warto zaplanować sobie dzisiejsze popołudnie w Łężu, jeśli jeszcze nie macie nic do roboty. Zachęcam serdecznie, popołudnie w motoparku w Łężu, czyli 100 lat spółdzielni mleczarskiej Ryki. A w niedzielę wszyscy miłośnicy starej i ładnej motoryzacji spotykają się na spotkaniu klasycznej motoryzacji, bo tak się nazywa ta impreza, na placu targowiska miejskiego przy ulicy Dębińskiej 22 w Puławach. A tam oprócz fantastycznych samochodów również kilka innych atrakcji, między innymi różnego rodzaju pokazy, food trucki, strefa chill z leżakami, no i oczywiście dmuchańca oraz kilka innych pozycji dla najmłodszych. Jeśli lubicie motoryzację, nie tylko tą starszą, zapraszam jutro od godziny 11 na plac targowiska miejskiego przy ulicy Dęblińskiej na spotkanie klasycznej motoryzacji.
0: Poleca Radio Impuls.

0: Sobotni poranek trwa i data z kalendarza, o której tutaj warto wspomnieć. Dokładnie tego dnia w 1973 roku w Bielsku Białej rozpoczęto seryjną produkcję Fiata 126P. Co to był za samochód? No absolutnie kultowy, który w dalszym ciągu fanów ma naprawdę bez liku, z Tomem Hanksem na czele oczywiście. No i całe mnóstwo też przywołuje pięknych wspomnień. I właśnie a propos, no to tak pomyślałam sobie, że nie zna życia ten, kto nie jechał maluszkiem zapakowanym pod sufit nad morze, prawda? Bez nawigacji, wcale nie autostradą, bez klimy. I dało się? Dało. Takie to były czasy.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100

0: sklepach i na castorama.pl.
1: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
3: Na zegarach punktualnie godzina 10, w kalendarzach 6 czerwca, sobota, czas na wiadomości. Zapraszam.
4: Przed południem, jak mówiłem, wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się z Kryłem Budanowem, szefem kancelarii prezydenta Ukrainy. Głównym tematem rozmów ma być próba naprawienia relacji na linii Kijów-Warszawa po tym, jak prezydent Wołodymyr Zełenski nadał samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ imię bohaterów UPA, Ukraińskiej Powstańczej Armii. Tak, Michał Radkowski, dzień dobry Michale. Witam. Czy wiadomo, jak będzie przebiegało to spotkanie?
5: Ministerstwo Obrony Narodowej nie chce podawać szczegółów, zresztą już sam przyjazd do Warszawy szefa kancelarii Zełenskiego był niespodziewany. Informacja o tym, że Budanow jest w Polsce, pojawiła się wraz z komunikatem po spotkaniu ukraińskiego polityka z wiceministrem spraw zagranicznych Marcinem Bosackim.
6: Tematem głównym była kwestia nazwy jednych z jednostek wojskowych odnoszących się do bohaterów UPA. Minister Bosacki przedstawił bardzo jasno nasze stanowisko i podkreślił, że decyzja prezydenta Ukrainy wywołała ból i oburzenie w naszym społeczeństwie, które przecież wspiera broniącą się Ukrainę od początku rosyjskiej agresji.
5: Mówi rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Jak się dowiedziałem w Ministerstwie Obrony, dzisiejsze spotkanie z wicepremierem w głównej mierze też będzie poświęcone tej sprawie. Nieoficjalnie mówi się, że również dziś szef kancelarii Wołodymyra Zełenskiego może się spotkać z prezydenckim ministrem Marcinem Przydaczem.
4: Maja Chwalińska już jest wygraną tego turnieju. Tak mówi pierwszy trener tenisistki Paweł Kałuża. Dziś Polka zmierzy się w wielkim finale Rolanda Garrosa z Rosjanką Mirą Andrijewą. Co trener chciałby powiedzieć swojej dawnej podopiecznej?
7: Żeby się na korcie dobrze bawiła, żeby dalej nas czarowała tą wspaniałą grą i żeby realizowała założenia, które przygotuje jej sztab. Trzymamy kciuki, ja nie chcę pompować balonika tutaj. Ja wierzę w to, że Maja sobie poradzi.
4: Tyle. Pierwszy trener Maji Chwalińskiej Paweł Kałuża. Mecz na korcie centralnym Philippe Chatrier w Paryżu nie wcześniej niż o 15, bo jeszcze przed południem. Na tym korcie międzynarodowy finał męskiego debla. Od 11 Hiszpan Marcel Granoyer w parze z Argentyńczykiem Horacio Zabajo zagrają z duetem fińsko-brytyjskim Harry Haliovaara, Henry Patten.
3: Mimo że momentami zachmurzenie będzie rosło, ale padać nie powinno. 22 stopnie maksymalnie dziś, jutro do stopni 25. Jutro od samego rana pogodne niebo nad naszymi głowami. Jeżeli pojawią się chmury, opady deszczu czy burze, bo są w pogodowych planach, to dopiero jutro późnym popołudniem. Długi weekend mamy i my w dalszym ciągu umilamy go najlepszą muzyką, ale takie szybciutkie przypomnienie, do kogo dzisiaj pędzimy z życzeniami na liście Paulina i Norbert. Pozdrawiamy i dla Was najlepsza muzyka w prezencie.

0: i takie rytmy idealne na długi weekend, a ja właśnie czytam, że my Polacy na długi weekend wyjechaliśmy, a właściwie wylecieliśmy. Kierunki południowej Europy cieszyły się w tym roku największym zainteresowaniem, konkretnie Włochy, Hiszpania i Grecja znalazły się na liście tych najchętniej wybieranych, czyli no jednym słowem Polacy polecieli po słońce. Ale kto na miejscu i wciąż szuka propozycji na to, jak spędzić ten wolny czas, no to my wam podpowiemy za kilka minut.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
5: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę, a polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Po reklamie.
1: Radio Impuls.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Co za weekend?
1: W Radiu Impuls czas na weekendowy przegląd wydarzeń w regionie. Coraz bliżej jesteśmy startu wielkiego pikniku w motoparku w Łężu z okazji stulecia spółdzielni mleczarskiej Ryki. Przypomnę, że podczas tego dzisiejszego pikniku pojawi się mnóstwo fantastycznych gwiazd. Od Zenona Martyniuka przez Bratanki, kończąc na DJ-u Adamusie, czy chociażby prowadzeniu przez Tomasza Kamela. A do tego wszystkiego jeszcze mnóstwo innych koncertów, mnóstwo innych pokazów, w tym pokazy lotnicze, w tym również balony, w tym pokazy dzienne i nocne z efektami świetlnymi i dymnymi, w tym również mnóstwo atrakcji dla najmłodszych, a to wszystko trwać będzie aż do północy. Zacznie się od 14.30 występem zespołu ZTL Tańcuj Okręcaj, a już po 15.00 pierwsza gwiazda i koncert Zenona Martyniuka. Zapraszam serdecznie do Łęża, dzisiaj do motoparku. A już jutro w niedzielę, jak co miesiąc, odsłona targów kolekcjonerskich w Nałęczowie. Wszystko przed Nałęczowskim Ośrodkiem Kultury rozpocznie się o godzinie 8 rano i potrwa do 16. Tam wszyscy znawcy, ale i amatorzy, poszukiwacze skarbów, jakichś wyjątkowych przedmiotów mogą się wybrać i być może znaleźć coś, czego szukali całe życie. A może mogą coś przynieść i się wymienić. A może po prostu zwyczajnie warto pójść i zobaczyć, jakie rzeczy można znaleźć na takim wyjątkowym targowisku. A przypominam, że kolejna edycja i spotkanie na takich targach kolekcjonerskich w Nałęczowie dopiero 5 lipca.
0: Poleca Radio Impuls.

0: sobotnie przedpołudnie trwa, długi weekend mamy i mamy też kolejne daty z kalendarza, o których warto wspomnieć. Dokładnie tego dnia w 1973 w rozegranym na Stadionie Śląskim w Chorzowie meczu eliminacyjnym do Mundialu Polska pokonała Anglię 2-0. Ach, to były czasy, tak by to można było podsumować. No aktualnie nasi piłkarze muszą poczekać na lepsze czasy, no bo w tegorocznym Mundialu nie pojawią się. Ale i tak będzie co oglądać. No słuchajcie, Mundial w Kanadzie, USA i Meksyku rusza 11 czerwca. 48 drużyn, 16 aren i 104 mecze. Będzie się działo.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
4: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
3: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
4: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Buł w dół z MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
1: Po reklamie.
7: I to już kolejna godzina sobotniego przedpołudnia. Jest 11:00. Czas na wiadomości.
8: Ta wizyta jest okazją do tego, byśmy mogli przypomnieć Ukrainie o tym, jak trudna w polskiej historii jest rola ukraińskiej powstańczej armii. Tak Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, komentował w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem planowane jeszcze przed południem spotkanie szefa polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej z szefem Kancelarii Prezydenta Ukrainy. Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiać ma z Kryłem Budanowem.
9: Każdy z nas ma prawo do swojej historii, do swoich interpretacji, ale są pewne granice, które uderzają we wrażliwość naszej strony, uderzają w polską wrażliwość.
10: No właśnie, to gdzie powiedzieć nie, bo pan mówi, że muszą się odwoływać do jakiegoś mitu założycielskiego, ale wiele osób mówi, że mają już dzisiaj bohaterów, tych, którzy zginęli w czasie tej wojny, tej czteroletniej teraz pełnej, czy tam od roku 2014.
9: Strona ukraińska musi mieć świadomość, że te decyzje, które podejmuje w sferze polityki historycznej, polityki symbolicznej, które odwołują się do ukraińskiej powstańczej armii, które gloryfikują ludzi, którzy tworzyli ukraińską powstańczą armię, formację zbrodniczą, antypolską, współpracującą w części przynajmniej z nazistowskimi Niemcami. Każdy taki akt uderza w naszą wrażliwość. Każdy taki akt jest dla nas trudny, a dla naszego społeczeństwa kontrowersyjny.
8: Ten weekend nasi wysłannicy sprawdzają działanie systemów bezpieczeństwa państw bałtyckich. Jako jedno z najbardziej scyfryzowanych państw Europy, Estonia oferuje swoim obywatelom system wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami EE-alarm. Jak on działa? O tym nasz specjalny wysłannik Maciej Sołtys.
11: Podobnie jak nasz alert RCB wysyła wiadomości SMS, ale takie ostrzeżenia dostajemy tutaj w Estonii też na telefon poprzez aplikację EESTI. To jest rządowa apka, która pozwala też załatwiać sprawy urzędowe. W Estonii mamy też aplikację Olevalmis, która jest wydawana przez Kobiecą Obronę Kraju. Ona potrafi wyświetlać instrukcje postępowania nawet bez dostępu do internetu. Oferuje mnóstwo poradników, jak zachować się w czasie kryzysu, czy jak udzielać pierwszej pomocy. Zawiera również opcję wpisywania zapasów, jakie mamy w domu. Cały system EE Alarm jest też w pełni zintegrowany z nowoczesnymi miejskimi syrenami, które obejmują 65% populacji Estonii.
7: Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia w Puławach dzisiaj 22 stopnie, jutro do stopni 25. Dziś zachmurzenie zmienne, raczej bez opadów. Jutro te opady czy burze mogą się pojawić, ale to dopiero w drugiej części dnia, późnym popołudniem lub wieczorem. Na wszelki wypadek jutro w Puławach parasol warto mieć pod ręką. I to już po godzinie 11:00, długi weekend, dzień trzeci, całe szczęście, dzień czwarty, czyli niedziela dopiero przed nami. Korzystajcie, odpoczywajcie, a my będziemy z wami. Najlepsza muzyka wraca już teraz.
12: Muzyka wybrana dla ciebie.
0: Radio Impuls.

0: I tak umilamy to sobotnie przedpołudnie, 6 czerwca w kalendarzach. Dzisiaj można sobie powspominać, jak to było, co się robiło w czasach, gdy telefon nie był przedłużeniem naszej dłoni. Tak były takie czasy. No i właśnie w tychże zamierzchłych czasach przedłużeniem dłoni bywało jojo, czyli prosta, okrągła zabawka, którą nawija się na sznurek, gdyby ktoś nie kojarzył. No i właśnie dzisiaj jojo obchodzi swoje święto. Myślę, że każdy gdzieś pamięta te zabawy z czasów dzieciństwa, jakie to było fantastyczne zajęcie. Wyrzucasz, wraca, wyrzucasz, wraca. No, cudowna sprawa. Chociaż nie wszystko, co wraca i nazywa się jojo, cieszy. I myślę, że wiedzą o tym wszyscy, którzy mieli kiedykolwiek cokolwiek wspólnego z dietą. Szczególnie z dietą cud.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: A cappuccino też za siódemkę?
2: Też.
3: A flat white?
2: Też.
3: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
5: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
6: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent

0: wody 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Po reklamie.
5: Weekend z Radiem Impuls.

0: sobota w kalendarzach, dzień jojo. Dzisiaj mamy, przypominamy, można świętować, bo oczywiście nie świętują pewnie ci, którzy kojarzą jojo tylko z niepożądanym efektem odchudzania. No ale tak pomyślałam sobie, że gdyby efekt jojo miał odniesienie do pieniędzy, to ja naprawdę każdego dnia odchudzałabym swój portfel. I tutaj postawmy kropkę, życzę pięknego weekendu, korzystajcie jeszcze, bawcie się dobrze, a ja dziękuję za dziś. Martyna Wachtarczyk, do usłyszenia, trzymajcie się, pa pa.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
5: Zdrowit. Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
2: Po reklamie.
1: Sobota z Radiem Impuls.

0: 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Pół w dół z MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Po reklamie.
4: No i właśnie minęło południe, to najwyższy czas na to, aby dostać porcję najświeższych wiadomości.
5: Każdy ma prawo do swojej historii, ale trzeba jasno komunikować stronie ukraińskiej, że są granice, których przekraczać nie wolno, a gloryfikacja zbrodniczej organizacji, jaką była UPA, nie służy budowaniu relacji. Tak mówi Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Krzysztof Ziemiec, gospodarz porannej rozmowy z wiceministrem Gajewskim. Krzysztofie,
6: jestem.
5: Czekamy na poniedziałkową, przypominamy, decyzję kapituły Orderu Orła Białego. Co przewiduje twój gość w tej sprawie?
6: Minister, będący też prawnikiem z wykształcenia, zwraca uwagę, że procedura musi być zgodna z ustawą, a ta zakłada dwie przesłanki do odebrania takiego odznaczenia. Albo kapituła kiedyś została wprowadzona w błąd, albo osoba odznaczona okazała się niegodna. A tu, jak mówi Sebastian Gajewski, nic się nie zmieniło.
7: W mojej ocenie nie otrzymał go za prowadzenie takiej czy innej polityki symbolicznej na Ukrainie, tylko otrzymał za to, że był liderem bohaterskiego oporu Ukrainy przeciwko bezprecedensowej rosyjskiej inwazji na to państwo. I wszyscy wtedy patrzyliśmy na Wołodymyra Zełenskiego jako na bohatera, jako na postać niezłomną.
5: Maja Chwalińska jest trzecią zawodniczką w historii, która dotarła do finału Rolanda Garrosa w swoim debiucie w głównej drabince turnieju. Po Australijce Yvonne Goolagong, to był rok 1971, i Amerykance Chris Evert dwa lata później. Mur nie do przebicia. Tenisowa geniuszka, która nie daje szans przeciwniczkom. Tak francuskie media określają Chwalińską przed popołudniowym finałowym pojedynkiem Polki z Rosjanką Mirą Andrijewą. Marek Gładysz.
8: Paryscy komentatorzy zauważają, że teoretycznie na papierze Rosjankę można uznać za faworytkę tego finałowego pojedynku. Nie zapominajmy bowiem, że ta zaledwie 19-letnia zawodniczka zajmuje 8 miejsce w rankingu najlepszych tenisistek na świecie. Wielu obserwatorów podkreśla jednak, że genialna gra oraz wprost niezwykła wytrzymałość fizyczna i psychiczna Mai Chwalińskiej sprawiają, że ona również może być uważana za faworytkę. Polka jak w transie pokonuje na kortach Rolanda Garrosa wszystkie przeciwniczki, które teoretycznie na papierze są od niej lepsze.
4: No i minęło południe. Dla mnie oznacza to, że rozpoczyna się wielka przygoda w samym środku długiego weekendu. Mamy 6 dzień czerwca. Ja za to mam wiele ciepłych słów dla tych, którzy pomimo soboty są w pracy. Należą wam się słowa uznania. I to również wam przekazuję teraz jak najwięcej pozytywnej energii. Tymczasem pozwólcie, że się przedstawię. Nazywam się Łukasz Tymków i będę z wami do 17.

0: Od 2020 roku, czyli wtedy, kiedy weszły lockdowny, zaczął się złoty czas dresów. Jak donoszą portale modowe, w najbliższej przyszłości dres nie wyjdzie z mody, także tej, którą noszą gwiazdy. Wśród nich jest m.in. Jennifer Lopez. W sieci można znaleźć sporo stylizacji, które łączą w sobie sportowe ubranie, na przykład z płaszczem. No i trudno jest mi się oprzeć myśli, że stylówka Ferdynanda Kiepskiego jednak wyprzedzała swoje czasy. O dress code będzie też na pewno jeszcze przed 13. Muzyka wybrana dla
1: Ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama. Niskie ceny są codziennie.

0: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu. Za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
7: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
6: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
10: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
11: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
12: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
13: Po reklamie.
14: Radio Impuls.
13: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: blisko. Jest długi weekend, czas na spodnie dresowe, a wyobraźcie sobie, że ten element odzieży luźnej i koniecznej, zwłaszcza z trzema paskami, w zasiadaniu w marce motoryzacyjnej na 3 litery, stworzony został jednak do uprawiania sportu i wyobraźcie sobie, że pojawił się jeszcze przed II wojną światową, ale dopiero pod koniec XX wieku stał się powszechnym strojem noszonym nie tylko do uprawiania tego sportu. Wyobraźcie sobie, że nawet jest dzień spodni dresowych, ten jednak wypada zimą, więc dzisiaj nie macie obowiązku, ale jest rada. Znajdźcie chwilę dla siebie, wyluzujcie i spędźcie dzień w wygodnych ciuchach, oczywiście razem z nami.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Przenieś się do świata rycerzy i dworskich tradycji. Już w niedzielę 7 czerwca w parku przy zamku odbędzie się niezwykłe wydarzenie z okazji 500-lecia Zamku w Janowcu. Rycerskie wychowanie to żywa lekcja historii pełna emocji i niezapomnianych wrażeń. Widowiskowe walki na miecze, pokazy artylerii, koncert muzyki dawnej, tańce dworskie, teatr ognia, warsztaty dawnych rzemiosł i wiele innych atrakcji dla całej rodziny. Czeka cię wyjątkowa podróż w czasie. Wstęp wolny.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona. 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL Rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Po reklamie.
4: Radio Impuls.

0: mamy końcówkę wiosny i już niedługo lato, a więc wszystko rośnie, kwitnie i tak dalej. I o roślinach właśnie będzie już po 13 u nas. Będzie też o tym, jak jeden z owoców można zamienić w coś przepysznego. No to zostańcie z nami.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
4: W dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
5: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Po reklamie.
0: Sobotnie popołudnie, minęła 13. Zapraszamy na wiadomości.
8: Premier Donald Tusk, chcąc nie chcąc, znalazł się w samym środku politycznego kryzysu, jaki wywołuje decyzja prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Co powinien zrobić szef rządu? Oto Krzysztof Ziemiec pytał dziś swojego gościa, Sebastiana Gajewskiego, wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej, polityka Nowej Lewicy.
9: No, ja liczę na to, że decyzja kapituły orderu Orła Białego będzie zgodna z ustawą o orderach i odznaczeniach. Ja przypominam, że pozbawienie kogokolwiek orderu Orła Białego, ona nie jest decyzją w pełni uznaniową. Mamy przesłanki, albo nadanie orderu nastąpiło wskutek wprowadzenia w błąd i tutaj ta sytuacja nie ma miejsca, albo osoba, która została uhonorowana danym orderem i okazała się niegodna tego orderu. No i teraz musimy zadać sobie pytanie, za co Wołodymyr Zełenski otrzymał ten order. W mojej ocenie nie otrzymał go za prowadzenie takiej czy innej polityki symbolicznej na Ukrainie, tylko otrzymał za to, że był liderem bohaterskiego oporu Ukrainy przeciwko bezprecedensowej rosyjskiej inwazji na to państwo. I wszyscy wtedy patrzyliśmy na Wołodymyra Zełenskiego jako na bohatera, jako na postać niezłomną, jako na człowieka, który to był symbolem
10: nawet ci,
9: oporu,
10: którzy go dzisiaj krytykują, to Rosy,
9: oporu przeciwko inaczej. Rosji. I za to otrzymał od Andrzeja Dudy ten order Orła Białego. Jeśli cofniemy się do tamtego momentu, to myślę, że w ocenie Wołodymyra Zełenskiego w tamtym momencie żadne zmiany w Polsce nie zaszły.
8: Kapituła orderu Orła Białego w poniedziałek ma zająć się wnioskiem prezydenta. Karol Nawrocki chce odebrania odznaczenia po tym, jak Wołodymyr Zełenski nadał samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ imię bohaterów UPA, Ukraińskiej Powstańczej Armii. A teraz Maja Chwalińska już zachwyciła sportowy świat, a dziś może zostać pierwszą tenisistką, która przeszła przez kwalifikacje i wygrała French Open. Wojciech Marczyk z Wojtką, powtarzamy, to przeciwniczka Mirra Andrijewa jest faworytką. Wytłumaczmy dlaczego.
11: Jest wyżej notowana w rankingu. Dodatkowo w półfinale bardzo pewnie pokonała Martę Kostiuk, przerywając jej serię 17 zwycięstw z rzędu. Andrijewa lepiej broni od wszystkich dotychczasowych rywalek Polki.
12: No nie gra też tak typowo, tak siłowo, chociaż ma lepsze warunki niż Maja i te piłki pewnie będą wracały na stronę Mai z większą prędkością.
11: Mówił pierwszy trener Mai Chwalińskiej Paweł Kałuża.
0: Dzień dobry, wspaniali ludzie. To przede wszystkim do tych osób, które dopiero teraz do nas dołączyły. Jest 6 czerwca, imieniny obchodzą Paulina, Norbert, Dominika, Aleksander, Maria, Filip i Gerard. My tymczasem nie ustajemy w podtrzymywaniu fajnej atmosfery w sobotnie popołudnie. Razem z wami jest Łukasz Tymków.
6: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impuls.

Czerwiec to czas intensywnego rozkwitu przyrody i jak się okazuje, rośliny mogą nam też pomagać w pozytywnym myśleniu. Wiele z nich pochłania szkodliwe substancje z otoczenia, a swoim wyglądem i zapachem mogą wprowadzać dobrą atmosferę. I do takich roślin, które możemy hodować w domu, należą dracena. Dobrą aurę w domu roztoczy też Epi Premium Złociste, które dodatkowo nawilża powietrze. Jeśli macie za dużo wilgoci, to pomocna będzie sensewiera gwinejska. Dobry nastrój w domu wprowadza też aloes, który podobno gwarantuje spokojny sen i zmniejsza wszelkie napięcia. A w razie czego posłuży też jako opatrunek. Na koniec lawenda, nie dość, że pachnie, odstrasza na przykład osy i komary, to jeszcze zrobicie sobie toskanie na parapecie. I wiecie co? Nie przesadzam.

0: Reklama.
1: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
3: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
2: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
0: Po reklamie.

0: 100 lat temu Leonard Keeler przeprowadził w Portage w Wisconsin pierwsze w historii badanie wykrywaczem kłamstw. Nie wiem, jaki był wtedy wynik badania, ale ja bym go nie przeszedł, gdybym powiedział, że w naszej kuchni nie wydarzyło się nic fajnego. Za to całkiem szczerze mówię, że pojawił się dzisiaj rano na naszej antenie, a teraz jest też na stronie internetowej, wyjątkowy przepis na cudo czerwca, czyli truskawki. W rolach głównych występuje też tarta, mascarpone, a gościnnie też piekarnik i oczywiście przepychota. Sprawdźcie sobie, bo jest naprawdę
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
7: Pół w dół w Mediamarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. Mediamarkt.
8: Po reklamie.

0: Bardzo zmysłowe wieści pojawią się po 14 u nas. Będzie też o statystyce i ciekawym jej ujęciu, a to wszystko przestanie być zagadką, jeśli zostaniecie z nami po 14. Muzyka wybrana
1: dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Po reklamie.
0: Czas obiadowo-informacyjny. U nas pojawia się porcja najnowszych wiadomości.
4: Jasno przedstawiłem polskie oczekiwania. Pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom. Są granice, których przekraczać nie wolno. To słowa wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza po spotkaniu z Kryłem Budanowem.
5: Michał Radkowski, Michał, witamy. Przypomnijmy, niespodziewana wizyta w Warszawie Budanowa, szefa kancelarii prezydenta Ukrainy. Ten bliski współpracownik Zełenskiego przed południem miał spotkać się z ministrem obrony, a także ma rozmawiać jeszcze z prezydenckim ministrem Marcinem Przydaczem. Co o tej wizycie Budanowa mówi nasza polityczna scena? Czego się spodziewamy?
4: Wyciągnięcia przez prezydenta Zełenskiego wniosków z jednoznacznej, potępieńczej reakcji naszych polityków od lewa do prawa. Jak rzadko kiedy panuje tu pełna zgodność, bo i europosłanka rządzącej Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pihowicz.
6: Dzisiaj oczekujemy, że Ukraina, która rozpoczęła ten spór, po prostu się cofnie.
4: I poseł opozycji Witold Tumanowicz z Konfederacją mówią bardzo podobnie.
7: W tym zakresie strona ukraińska musi mieć absolutną świadomość, że jakiekolwiek działania w kierunku dodatkowej gloryfikacji tychże formacji spotka się ze zdecydowaną reakcją ze strony polskiej.
4: A to mogłoby być odebranie orderu Orła Białego, co już zapowiedział prezydent Karol Nawrocki.
8: Jeżeli Ukraina za fundament swojej tożsamości stawia UPA, stawia Melnyka, stawia Banderę, no to w naszej ocenie dla tych ludzi nie ma miejsca w wspólnocie i cywilizacji europejskiej.
4: W naszej ocenie, ocenie kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego, mówi stanowczo jeden z członków tej kancelarii, Szymon Stachowiak.
5: Miesiąc po wielkim pożarze Puszczy Solskiej sprawdzamy, co dzieje się w tym jednym z największych kompleksów leśnych w Polsce. Część puszczy wciąż jest zamknięta ze względu na zagrożenie. Dominik Smaga.
9: Razem ze mną nadleśniczy nadleśnictwa Józefów. Jest dużo nadpalonych drzew. One są po prostu niestabilne.
10: Tak, mamy takie przypadki. Znienacka słychać trzask przewracającego się drzewa.
9: Niewiele wcześniej widziałem drzewa opierające się jedno o drugie.
10: W każdej chwili one grożą wywróceniem. To nie jest teren bezpieczny w tej chwili do jakichkolwiek spacerów i przemieszczania się.
5: Urban Kolman, nadleśniczy nadleśnictwa Józefów. Katastrofalny pożar strawił ponad 1000 hektarów lasu, głównie właśnie w tym nadleśnictwie.
0: To sobotnie popołudnie. Mam nadzieję, że upływa wam ono przyjemnie i bez pośpiechu. Osobą, która wam dzisiaj towarzyszy, jest Łukasz Tymków, ale przede wszystkim towarzyszy nam wyjątkowa energia, którą tworzy wyjątkowy zestaw specjalnie dla was dobranej muzyki. Będzie też parę słów, ale to tylko jako dodatek do tego, czym teraz się zajmujecie.
1: Radio
2: Muzyka
1: Impuls.
2: Wybrana dla ciebie.

0: Dotyk, smak, słuch, wzrok, węch, uczucie bólu. To zmysły u człowieka, które wymienili Polacy w ankiecie przeprowadzonej przez pewien portal internetowy. Są jeszcze dwa dodatkowe według naukowców. To zmysł równowagi i priocepcja. To trudne słowo oznacza świadomość pozycji danej części ciała. Czyli na przykład, że głowę mam pionowo, a dłonie poziomo teraz na konsolecie. W badaniu pojawiły się też inne propozycje, które naukowo zmysłami nie są. Ludzie wymieniali szósty zmysł, trzecie oko, intuicję czy seksapil, albo poczucie czasu czy temperatury. Niektórzy twierdzą, że mamy nawet 21 zmysłów. Ja, dysponujący w kwestii zmysłów czy seksapilu typowo radiową urodą, uważam, że najważniejsze w tym świecie jest to, żeby pomimo wszystko od zmysłów nie odejść. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
5: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
4: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Skoczysz do Carrefoura?
9: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
12: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
2: Po reklamie. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impuls.

Ci, którzy często nas słuchają i akurat trafiają na mnie, wiedzą, że lubię statystykę. Ta, którą wam teraz zaprezentuję, bardzo mnie cieszy. Polacy najbardziej ufają w to, co słyszą w radiu. Prawie 3/4 z nas uważa, że najbardziej wiarygodnym źródłem informacji jest właśnie radio. Na drugim miejscu jest prasa, a dopiero potem internet. Na końcu stawki z najmniejszym zaufaniem jest reklama. Oczywiście jeszcze mniej niż reklamie wierzymy politykom, ale to akurat oni robią wszystko, żeby tak było. W tym kontekście, nie reklamując się zanadto, bo to może wywołać nieufność, polecam jako źródło dobrej muzyki, rzetelnych informacji właśnie tę radiową, najlepszą w tym kraju markę.

0: reklama.
1: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
2: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
3: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
4: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
9: Skoda. Po reklamie.
10: To jest Radio Impuls.

0: naszym rodaku, który zyskał światowy rozgłos, ale też będą wspomnienia, które pokażą nam, że jednak mamy dzisiaj z czego się cieszyć. Więcej szczegółów po 15. Proszę zostać z nami.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: O reklamie.
0: Tuż po 15 zapraszamy na najnowsze doniesienia z kraju i ze świata. Czas na wiadomości.
4: Pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom. Powtarzam słowa, jakie szef MONU napisał po spotkaniu z Kryłobudanowem, szefem Kancelarii Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Michał Radkowski. Michale, co jeszcze wiemy o rozmowie obu polityków?
5: Informacje są skąpe, bo obie strony nie wypowiadają się dla mediów, a jedyne komunikaty pojawiają się w mediach społecznościowych. Władysław Kosiniak-Kamysz po rozmowie z Budanowem napisał, że podczas spotkania przedstawił swojemu ukraińskiemu partnerowi polskie oczekiwania dotyczące decyzji o nazwaniu jednej z wojskowych jednostek imieniem bohaterów UPA. Z dość lakonicznego wpisu w serwisie X zacytuję fragment dotyczący tej właśnie kwestii. W sprawach historii musimy mówić sobie prawdę, bo tylko tak jesteśmy w stanie budować przyszłość. I najważniejsze, pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom. Są granice, których przekraczać nie wolno. Zaznaczył w tym wpisie szef Ministerstwa Obrony Narodowej. Wicepremier napisał też, że Polska i Ukraina w sprawach bezpieczeństwa są partnerami.
4: Pierwsza tajemnica tenisowej soboty w Paryżu rozstrzygnięta. W finale debla panów wielkoszlemowego French Open tytuł mistrzów obronili Horacio Ceballos i Marcel Granoje.
6: Granoje serves. Out wide to the backhand of Heliavaru, who hoists a lob drive volley from Granlis. It's at the feet of Patton. The ball goes away and the title for the second year in a row goes to Horacio Ceballos and Marcel Granlis. They win 6-4, 6-2.
4: 6-2, 6-4. Ten argentyńsko-hiszpański debel wygrywa z fińsko-brytyjskim duetem Harry Heliavara, Henry Patton. Na tym samym korcie Philippe Chatriera. Maja Chwalińska rozpocznie finałowy pojedynek z Mirą Andrijewą. Marek Gładysz rozmawiał o tym pojedynku z menedżerem Maj i Piotrem Szczypką.
7: Czy myśli pan, że to będzie jednak najcięższy mecz w całej serii na Roland Garros, Mai?
8: Tak, nie można nazywać najcięższy, tylko po prostu kolejny inny. No bo tak, psychicznie jest to finał Wielkiego Szlema, no więc wiadomo, jest straszne obciążenie psychiczne, każdy chce to wygrać. I zawodnik już jest bardzo zmęczony, przeciwniczka też na pewno jest zmęczona, no i też jakby dwie grają w finale, więc są najlepsze w tym turnieju, także to też będzie bardzo trudny mecz, no bo po drugiej stronie staje świetna przeciwniczka i trzeba po prostu zrobić, żeby ją pokonać wszystko.
0: Nieważne, czy aktywnie, czy leniwie, ważne, żeby w dobrym towarzystwie. I tu muszę podzielić się refleksją, że dla mnie niezwykłe jest to, że mam całe mnóstwo ludzi, czyli was, jako towarzystwo w to sobotnie popołudnie. Nazywam się Łukasz Tymków i już uruchamiam starannie wyselekcjonowany zestaw na tę godzinę.
1: Radio Impuls.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Być może nie wiecie, ale w Jaśle w Polsce w XIX wieku urodził się Hugo Steinhaus. Polak był autorem m.in. teorii gier i popularyzatorem matematyki. Oprócz liczb i szeregów trygonometrycznych, pan profesor pisał też aforyzmy. Oto kilka z nich. Kobieta jest mężczyzną rodzaju żeńskiego, nie bardzo znany. Że komplement powinien być prawdziwszy od prawdy. Jest jeszcze jeden, który napisał pan profesor, że komputer to bardzo sprawny idiota. Ha, profesorze, ha, nasz komputer za chwilę nieźle zagra. Posłuchajcie. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Przenieś się do świata rycerzy i dworskich tradycji. Już w niedzielę 7 czerwca w parku przy zamku odbędzie się niezwykłe wydarzenie z okazji 500-lecia Zamku w Janowcu. Rycerskie wychowanie to żywa lekcja historii pełna emocji i niezapomnianych wrażeń. Widowiskowe walki na miecze, pokazy artylerii, koncert muzyki dawnej, tańce dworskie, teatr ognia, warsztaty dawnych rzemiosł i wiele innych atrakcji dla całej rodziny. Czeka cię wyjątkowa podróż w czasie. Wstęp wolny.
7: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
8: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
7: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
9: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
10: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Impuls.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: mój profil na mediach społecznościowych co jakiś czas przypomina różne historie. Mnie ostatnio przypomniał, czym żył świat 5 i 6 lat temu w czasie tak zwanej światowej zarazy. I było to m.in. zdjęcie Ewy Farnej. Na jej profilu na Instagramie pojawiło się wtedy zdjęcie z mężem po kuracji odchudzającej. Na fotografii piosenkarka stała w butach na obcasach przy swoim ukochanym i miała na sobie tylko długą koszulę. I wtedy właśnie napisano, że Ewa Farna wyszła z domu bez spodni. No niby sensacja, ale czasy to były takie, jak pamiętacie, że wyjście bez dołu było bardziej tolerowane niż bez tego, co na twarzy. I to dobry moment, żeby mocno docenić to, że nawet jeśli nie jesteście na All Inclusive, to mamy jednak super weekend.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2 plus 1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
8: Zdrowi. Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
9: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
8: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
10: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
11: Money, money, money!
12: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
11: Wygrałam w Cherry Money.
12: Cherry Money?
11: Nowy Ekspres Los.
13: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
14: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.

0: Tradycyjnie już przed 17 w sobotę pojawi się suchar, czyli żenujący żart pana prowadzącego. Będzie też o procentach. No i to wszystko już po 16, która zbliża się wielkimi krokami.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Wyprzedaż WIJSK zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. JISK.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
2: Po reklamie.

0: Co się bawić? Śpiewał kiedyś Wojciech Młynarski. Ja odpowiadam jojo, bo dzisiaj jest dzień jojo. Czyli tak naprawdę bardzo prostej zabawki. Wbrew określeniu z dietetyki, efekt jojo dzisiaj nie będzie oznaczał przybierania na wadze, bo jojo to przede wszystkim ciężarek zawieszony na sznurku, którym można wywijać różne kombinacje. A nawet jeśli nie macie do dyspozycji tej kombinacyjnej zabawki, to ja wykombinowałem dla was same dobre dźwięki.
1: Radio Impuls.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Teraz będzie trochę kontrowersyjnie. Picie butelki wina codziennie nie szkodzi zdrowiu. Tak uważał dr Pokolainen, do niedawna ekspert WHO, który analizował dziesięciolecia badań nad skutkami picia alkoholu. Doktor doszedł do wniosku, że choć oficjalnie dozwolony jest maksymalnie duży kieliszek wina dziennie, to według niego, dopóki nie będzie to więcej niż butelka, nie powinno nam zaszkodzić. Co więcej, naukowiec na podstawie danych o śmiertelności doszedł do wniosku, że picie jest lepsze niż abstynencja. Ale uwaga, doszedł też do wniosku, że intensywne picie jest gorsze niż abstynencja. I tu ironicznie trzeba powiedzieć, no geniusz, po prostu geniusz. Jednak lekarze zgodnie twierdzą, że absolutnie alkohol zawsze szkodzi. No chyba, że koniak od pacjenta. U nas jedyna rzecz na wysokim procencie to jest ilość przebojów w godzinie. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama. Odkryj zachwycające SUV-y Skody teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
6: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Impuls.

0: No to przyszła już teraz pora na żenujący żart pana prowadzącego, czyli tak zwany suchar. Ten akurat będzie mokry. Czyli będziemy mieli klasyczny paradoks. W nawiązaniu do ostatniej informacji o tym naukowcu, który wychwalał jeden z napojów niskoprocentowych akurat, to tutaj w tym sucharze chodzi o to, że napoje wysokoprocentowe na polowaniu uratowały więcej zwierząt niż Greenpeace. Dziękuję, można się już nie śmiać.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
6: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
5: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Ale sztosy.
10: Ale co?
9: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: Po reklamie.
1: To jest Radio Impuls.

0: Wyrobiłem co mogłem, żeby było miło dzisiaj po południu. Na resztę dnia i wieczór mamy dla was niczym niezmącone morze świetnego klimatu muzycznego na długi weekend. Pozostaje mi życzyć więc wam dobrego odbioru. Dziękując za wspólny czas Łukasz Tymków, mówię wam do usłyszenia w poniedziałek po godzinach.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: A cappuccino też za 7?
2: Też.
3: A flat white?
2: Też.
3: A
2: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Impuls.

0: Reklama.
1: Złap okazję w długi weekend i zgarnij voucher. Od piątku do soboty, 5 do 6 czerwca, zrób zakupy za minimum 95 zł i zgarnij voucher 15 zł. Wykorzystaj go na wakacyjne zakupy za minimum 95 zł od 1 do 31 lipca. Tak, przez cały lipiec. Nie przegap takiej okazji. Limit: 1 voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowych transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym

0: cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
5: Skoda. Po reklamie.
0: Radio Impuls.
5: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Przenieś się do świata rycerzy i dworskich tradycji. Już w niedzielę 7 czerwca w parku przy zamku odbędzie się niezwykłe wydarzenie z okazji 500-lecia Zamku w Janowcu. Rycerskie wychowanie to żywa lekcja historii pełna emocji i niezapomnianych wrażeń. Widowiskowe walki na miecze, pokazy artylerii, koncert muzyki dawnej, tańce dworskie, teatr ognia, warsztaty dawnych rzemiosł i wiele innych atrakcji dla całej rodziny. Czeka cię wyjątkowa podróż w czasie. Wstęp wolny.
3: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
4: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
3: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety

0: Odzyskaj balans. Zdrowid.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
4: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Po reklamie.
8: To jest Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
10: Skoda. Po reklamie.
0: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
6: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Impuls. Najlepsze radio na weekend.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
6: Zdrowid. Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
7: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
6: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Po reklamie.
0: Radio Impuls.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in, w salonach Skody. Skoda. Po reklamie.
0: Taneczne Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Dynamiczny SUV w automacie, z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
4: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting, napędzany potrzebami rodziny.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
1: Po reklamie.
0: Sobota z Radiem Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
3: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
4: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
2: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Taneczne Radio Impuls.

0: reklama.
1: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
2: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
3: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
4: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.
0: Po reklamie.

0: słowa. Dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa. Dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S.
1: To jest Radio Impuls.

wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.